0: Vagina's Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.